0: autopromocja.
1: Od 10 już lat, w każdą niedzielę o godzinie 19, razem z Państwem poszukujemy źródeł.
2: Jako, że to jest moja pierwsza audycja, to nie ukrywam, że bardzo mocno się boję właśnie, jak to wyjdzie. Trzęsą mi się ręce i co? I witamy Państwa na pierwszym, tak nazwijmy to brzydko, wręcz dziewiczym audycji Odzyskane Źródła. Zajmiemy się muzyką ludową, muzyką źródeł z Dolnego Śląska, ale i nie tylko.
1: Odzyskujemy źródła dla Mazurków, Oberków, ale także i dla nas. Nie byłoby współczesnej muzyki bez wielkiej tradycji. Nie byłoby śpiewu bez prawdziwej emocji. Poszukajmy tych emocji kolejny raz. Odzyskane źródła. Zaprasza Kamil Dawid Gałuszka.
2: Ale przede wszystkim są to inkrudowcy, więc teraz wszyscy, którzy się boją policji folkowej, zobaczcie, to można podejść, pogłaskać, a przede wszystkim potańczyć. To jest genialne i naprawdę potrafi ludzi pociągnąć. Przed Państwem... Dla mnie odkrywcze świeże ruchy. No, 10 lat temu tego nie było prawie.
3: Ja jestem otwarta na takie rzeczy. Z tym, że trzeba po prostu bardzo uważać i z wielkim szacunkiem.

0: she too much. She too much.
1: Radio Wrocław Kultura.

powoli. Do przodu powoli. Do przodu powoli. Do przodu powoli.

0: fall in love.
1: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.

0: Dźwiękczynienie to opowieści o doświadczaniu muzyki, szczególnie tej na żywo.
1: Nad fioletowo słoną rzeką rozpinam purpurowy most.
0: To wdzięczność za wrażliwość tych, którzy do jej powstania przyłożyli swoje ręce i serce.

0: dla tych, którzy nie słuchają muzyki w tle. Dźwięk czynienia. Każdą niedzielę od 17 do 19. Zaprasza Natalia Kapica.
1: Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura.

tego, że więcej nam nic nie potrzeba.

Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje. Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje.
0: Autopromocja.